Babcica hat bendecido. Ich chcę jeszcze baba. Ich chcę jeszcze we, ich chcę levanta tus mano. Encaigat con te encarga, chape, así contenta, chalo, a su lado.